ho skerinka paro. Voč mi ambic hud, jek na in, huj zer nera, bažin talo.